kuwartką. Dobrze pamiętam, jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać warto.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

Mamy dzisiaj poniedziałek, 7 dzień września i uwaga, uwaga, 250 dzień 2026 roku. Dodatkową kwestią jest to, że aż sam sprawdzałem kilkukrotnie, ale na dzisiejszej mojej liście solenizantów jest tylko Regina, Melchior i Ryszard. W związku z tym bardziej na tą krótką listę solenizantom składam gorące życzenia. Poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Idea piękna, aczkolwiek coraz cięższa do zrealizowania. Jednym słowem, moi drodzy, wrzesień. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-klubowo-rozrywkowe, to podpowiem, że dzisiaj o 18 w klubie Kwadrat Jamie Woon występować będzie. Anglik, aczkolwiek nie do końca w Anglii chyba występujący na co dzień. A dodatkowo możecie ewentualnie wybrać się również na godzinę 18, ale do klubu Studia. Tam Jakob Collier koncertować będzie. Jednym słowem, jeden z laureatów nagrody Grammy. W związku z tym warto również tutaj przychylić się do występu. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to tak się zastanawiałem, co wam ewentualnie można by było podpowiedzieć i wymyśliłem sobie, że być może jest to ten moment, kiedy należy nadgonić zaległości związane chociażby z obecnością w kinach w okresie wakacyjnym i przypomnieć, że jeszcze cały czas do obejrzenia jest Odyseja Christophera Nolana z Mattem Damonem, Zendayą, Tomem Hollandem i Annie Hathaway w rolach głównych. A film oczywiście oparty na Homerze, czyli poemacie, który jest chyba tym najbardziej znanym dziełem starożytnej Grecji. A przy okazji oczywiście jest to historia, w której Odyseusz wraca po zakończeniu wojny trojańskiej do swojej rodzinnej Itaki, aczkolwiek ta droga oczywiście troszeczkę za kosami wiedzie i bez kłopotów nie przebiega. A film możecie obejrzeć dzisiaj o 16.45 lub 19.05. Zapraszam do Multikina. No i informacja bieżąca. Ja chciałbym was zaprosić do odwiedzenia strefy Politechniki Krakowskiej w ramach 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbywać się będzie w dniach od 8 do 10 września. Natomiast dodam jeszcze, że Politechnika Krakowska jest jednym z partnerów wydarzenia, a w ramach naszej strefy będą odbywały się różnorakie aktywności. Będą panele dyskusyjne w formacie 1-1 oraz wiele innych wydarzeń. No a poza tym oczywiście, tak jak w poprzednich latach, Politechnika Krakowska doceni nagrodą AI Visionary Award firmę, która w sposób innowacyjny wykorzystuje sztuczną inteligencję. Zwycięzcę poznamy w czasie gali wieńczącej drugi dzień obrad. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, 35. Strefa Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki zaprasza do słuchania nowinek oczywiście. A skoro tak, no to przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co mieliście zrobić, już jest wykonane. My zadbamy o resztę. A gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, interesujący sposób spędzania czasu. To wszystko oczywiście w ramach nowinek, a można słuchać oczywiście na okrągło. Podpowiem jeszcze, że jakby co do czego, to jutro poranek w nowinkach tuż po godzinie 9. Natomiast dzisiaj wieczorem możecie już wysłuchać herbatki, która będzie miała nieco inny wymiar, bo w końcu będzie również troszeczkę zmodyfikowana. Może bardziej nowinek, ale to już oczywiście wieczorem o godzinie 20. Zapraszam do słuchania nowinek.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na, no w sumie to już chyba po wakacyjnym spotkaniu z informacjami politechnicznymi. A witam Was na antenie Nowinki, Tomasz Kapuśniak. Oczywiście zapraszam do wysłuchania dzisiejszego programu, tym bardziej, że jest zawsze pewien dylemat, tak a propos początku, no bo tak, z jednej strony studenci jeszcze wakacjują, natomiast pracownicy chyba już nie, ale o tym może podyskutujemy innym razem.

A jeżeli chodzi o informacje, no to na pewno, na początek powinienem powiedzieć o rzeczy ważkiej i istotnej, bo już najbliższy wtorek rusza 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Dość powiedzieć, że forum odbędzie się w dniach od 8 do 10 września, czyli wtorek, środa i czwartek, a Krakowska Politechnika, czyli nasza uczelnia, pełni rolę partnera akademickiego całego przedsięwzięcia. Dość powiedzieć, że organizatorzy szacują, że tegoroczna edycja pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian zgromadzi ponad 6 tysięcy gości z całego świata. No, a w strefie politechnicznej będzie się dużo działo, bo ponad 20, no nazwijmy to aktywności, a więc różnorodnych paneli dyskusyjnych, rozmów w formacie 1 na 1 oraz innych wydarzeń. Zresztą podobnie jak w poprzednich latach, Politechnika Krakowska doceni również nagrodą Visionary Award firmę, która w sposób innowacyjny wykorzystuje sztuczną inteligencję. Zwycięzcę poznamy w czasie gali wieńczącej drugi dzień obrad. Ale to przed nami, a my za chwilę przechodzimy do kolejnych informacji.

Jeżeli mowa o informacjach, to może zaczniemy od rzeczy, która, no właśnie, z jednej strony może wydawać się mała, istotną, ale od strony naukowej, no to to jest krok niemalże milowy, ponieważ w czasie badań, które prowadzone były w CERN-ie, został odkryty brakujący element rodziny cząstek. No, jednym słowem, wydarzenie naukowe światowego formatu, w którym uczestniczyli zresztą nasi przedstawiciele. Co prawda, zespół, który dokonał tego międzynarodowego wyczynu, to liczy prawie 1000 naukowców, w tym przynajmniej kilku działających w obrębie Politechniki Krakowskiej. Dodać należy jednak, że jest to, no powiedzmy, potwierdzenie pewnej cząstki, która teoretycznie została udokumentowana jakiś czas temu, ale od wielu lat nie potrafiono jej, no powiedzmy, znaleźć, udokumentować czy pokazać. I właśnie teraz zespołowi udało się to w ramach eksperymentu LHCb w CERN-ie dokonać. A z naszej strony liderem przedsięwzięcia jest doktor habilitowany inżynier Sebastian Kubis z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, natomiast uczestniczą w nim również dr Maciej Duras, dr inżynier Józef Borsuk, a z Wydziału Mechanicznego profesor Piotr Duda i dr inżynier Łukasz Felkowski. Ci dwaj akurat brali udział no, w przedsięwzięciu, które może nie bezpośrednio odpowiadało za odkrycie cząstki, chociaż można to różnie interpretować, bo oni odpowiadali między innymi za konstrukcję, uczestniczyli w opracowaniu konstrukcji samego detektora eksperymentu, co samo w sobie było niesamowicie istotne, ponieważ przyrząd bardzo skomplikowany, wymagający dodatkowego chłodzenia, a poza tym musiało to być upakowane w określonej wielkości i dodatkowo jeszcze rozbieralne, by ewentualnie można było to korygować, serwisować. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę wydarzenie istotne, przynajmniej od strony naukowej. Dość powiedzieć, że wszyscy oni są współautorami artykułu, który opisuje wyniki tego odkrycia, a który ukazał się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Physical Review Letters. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno jest się czym pochwalić. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

W sumie to wszyscy już są myślami pewnie przy nowym roku akademickim 2026-2027, bo za dni kilkanaście będzie ostateczny ranking, a w zasadzie ostateczne wyniki naboru na Politechnikę Krakowską. Natomiast ja powiem, że wszystkie kierunki cieszyły się sporym zainteresowaniem kandydatów i wszystkie zostaną uruchomione. Są to kierunki na studiach inżynierskich pierwszego stopnia. Natomiast ja chciałbym już troszeczkę wyjść do przodu, bo możecie przygotować się na rekrutację na studia drugiego stopnia, studia magisterskie, których rekrutacja rozpocznie się zimą, a trzeba zaznaczyć, że w ramach tych kierunków przygotowywanych będą nowe kierunki, czyli informatyka i cyberbezpieczeństwo oraz budownictwo w energetyce jądrowej. Jednym słowem, moi drodzy, warto kontrolować, co tutaj ciekawego się pojawi.

i przyszła kolej chyba na pewną ciekawostkę, bo od wielu lat przedstawiciele naszej uczelni przygotowywali pewną koncepcję, która miała na celu no, zmianę oblicza rynku głównego w Krakowie w celu przywrócenia może tej wcześniejszej, dawniejszej formuły, w której akurat na rynku głównym było dużo zieleni, drzew i w ogóle. Okazuje się, że w końcu te wnioski, te sugestie, które płynęły z naszej uczelni, zostały wysłuchane, bo już niedługo rynek główny w Krakowie przestanie być tą betonową płytą, a zarząd zieleni miejskiej ogłosił właśnie przetarg na posadzenie drzew w sercu miasta. To właśnie efekt tego projektu budżetu obywatelskiego, który ma odmienić największy plac Krakowa, a który był przygotowywany, a w zasadzie koncepcja była przygotowywana przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej. Natomiast jeżeli chodzi o inne sprawy związane z uczelnią, no i powiedzmy zielenią oczywiście, to Politechnika wdraża kompleksowy plan transformacji zieleni na naszych terenach, przeznaczając na ten cel m.in. 100 milionów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a rewitalizacja obejmie m.in. kampusy przy ulicy Warszawskiej oraz w Czyżynach. Politechnika posadzi no, kilkaset drzew, ponad 35 tysięcy krzewów i ponad 100 tysięcy innych roślin, więc powstanie na pewno dobry obszar zieleni. Dodatkowo powstanie również system retencji stref biocentrycznych i nowa infrastruktura pieszo-rowerowa. To wszystko w ramach strategii zrównoważonego rozwoju kampusów Politechniki Krakowskiej.

A teraz przejdźmy do kwestii, no może natury czysto organizacyjnej, bo od kilku dni ruszyła linia 183. Wróć. Może nie tyle ruszyła, co ma ona akurat trasę przebiegającą przez ulicę Życzkowskiego, bo Politechnika bezpłatnie użyczyła ulicę Życzkowskiego na potrzeby uruchomienia nowej trasy miejskiej linii autobusowej, a linia ta, czyli 183, kursuje już od ostatnich

nowej linia 183 nie zatrzymuje się już na niektórych przystankach, takich jak Czyżyny Dworzec, Czyżyny Stala Sawickiego, Medweckiego, Wiklinowa oraz Siwka, czyli dotyczy naprawdę rejonu dotyczącego, a w zasadzie powiązanego z Politechniką Krakowską.

A teraz o kwestiach związanych, no, powiedzmy, z działalnością Politechniki. Na początek pochwalimy się. Parę dni temu, dokładnie 3 września, w Pałacu Prezydenckim odbyła się ceremonia wręczenia Krzyży Odrodzenia Polski, a odznaczeni zostali profesor, doktor, habilitowany inżynier Andrzej Seru.

oraz doktor habilitowany inżynier architekt Marcin Furtak, profesor Politechniki Krakowskiej. Jednym słowem, jak najbardziej politechnicznie. Natomiast kwestią kolejną to jest to, że Politechnika przystępuje do realizacji nowego projektu europejskiego pod nazwą Gretin, czyli projektu finansowanego w ramach programu LIFE Unii Europejskiej. Program rozpoczął się 1 września i potrwa 42 miesiąca. Kierowniczą projektu jest doktor habilitowana inżynier Marzena Nowak-Odsłoń, profesor Politechniki Krakowskiej. Projekt natomiast sam w sobie stanowi, powiedzmy, pewną odpowiedź na wyzwanie dekarbonizacji europejskiego sektora ciepłownictwa i chłodnictwa. Zresztą w ramach tej inicjatywy zaplanowano 10 odrębnych projektów pilotażowych oraz modeli technicznych w 6 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przechodząc dalej, w dniach 26 i 30 sierpnia, czyli wcześniej oczywiście, na Politechnice Krakowskiej odbył się obóz Akademii Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Zaprojektowani 2026, a był to obóz szkoleniowy skierowany do samorządów studenckich z całej Polski. Celem wydarzenia było wykształcenie umiejętności z zakresu zarządzania projektem wśród początkujących samorządowców.

A skoro o wydarzeniach stricte uczelnianych, aczkolwiek o szerszym wymiarze, to chciałbym podpowiedzieć, że w środę 1 września na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Mechanicznym, miał miejsce debata kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo przypominam, że zgodnie z wynikiem referendum ustąpił piastujący tą funkcję pan Mieszalski. No i będziemy mieli wybory niedługo. A debata ta na Politechnice Krakowskiej oczywiście odbyła się pod hasłem Biznes, nauka, samorząd. Rozmowy obejmowały istotne tematy dla przyszłości Krakowa i dotyczyły rozwoju gospodarczego i inwestycji, współpracy miasta z biznesem, uczelniami, innowacji, nowych technologii i wykorzystania sztucznej inteligencji, a także warunków sprzyjających przedsiębiorczości i rozwojowi talentów. Natomiast można jeszcze chyba dorzucić w tym momencie w ramach informacji istotnych, że Politechnika Krakowska we współpracy z ONDE SA rozwija niskoenergetyczne metody otrzymywania wysoko uporządkowanych materiałów węglowych, w tym grafitu z biomasy i odpadów organicznych, a badania prowadzi magister inżynier Gabriela Chodacka pod kierunkiem profesora doktor habilitowanego inżyniera Marcina Banacha. Celem jest nie tylko poznanie mechanizmów grafityzacji, ale też zmniejszenie zużycia energii i wpływu na środowisko, co oczywiście samo w sobie ma bardzo istotne znaczenie. Natomiast jeżeli już mowa o naszych naukowcach, no to należałoby dodać jeszcze przynajmniej dwie informacje, chyba bardzo istotne, bo profesor doktor habilitowany inżynier Agnieszka Sobczak-Kupiec, prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, została powołana zarządzeniem dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w skład zespołu oceniającego dla dwóch prestiżowych programów Becker-NAWA, doktoranci oraz Preludium Bis-NAWA, zespół, któremu przewodniczy doktor habilitowany Anna Bliska-Kos, liczy 16 członków reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a w jego pracach wspierać będą sekretarzy będący pracownikami NAWA. Natomiast kolejną sprawą, którą chciałbym tutaj zaznaczyć, to mamy 6 naukowców PK z nominacją do prestiżowego gremium. Po pierwsze, doktor habilitowany inżynier Piotr Małka, profesor Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany inżynier Robert Sałat, profesor Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany inżynier Maciej Słowicz, profesor Politechniki Krakowskiej i doktor habilitowany inżynier Łukasz Cisło, profesor Politechniki Krakowskiej z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz profesor doktor habilitowany inżynier Jerzy Zając oraz doktor inżynier Waldemar Małopolski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej otrzymali nominację na członków Komitetu do Spraw Automatyki i Robotyki Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, a komitet będzie eksperckim zapleczem Izby wspierającym rozwój jednego z kluczowych obszarów nowoczesnego przemysłu. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this-

0: No i ostatni pakiet informacyjny, można chyba tak to powiedzieć, bo Politechnika Krakowska zaczyna iść w kierunku nowoczesnych technologii obronnych i to z grupą niewiadów. W ostatni weekend, a w zasadzie przed weekend, bo w piątek 4 września, Politechnika Krakowska podpisała umowę o współpracy z zakładami sprzętu precyzyjnego niewiadów spółka z o.o., a umowa zakłada m.in. wspólne prace badawczo-rozwojowe i ich komercjalizację, czyli projekty wdrożeniowe łączące naukę z praktyką oraz praktyki i staże dla studentów Politechniki Krakowskiej. Natomiast z bardziej może przyziemnej sprawy istotnej dla studentów Politechniki, to należy powiedzieć, że uruchomiliśmy właśnie nowy międzynarodowy kierunek studiów drugiego stopnia, prowadzony wspólnie z tajwańską uczelnią. Umowa tej sprawie została podpisana 27 sierpnia.
1: Boom!

A teraz przyszła kolej na ostatni etap zaproszeń do wydarzeń, które na Politechnice się rozegrają, moi drodzy, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale wielokrotnie już o tym mówiłem w ramach serwisów informacyjnych, że powoli zbliża się termin 21. edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Politechnikę Krakowską w ramach Dni Jana Pawła II. Temat tegorocznego konkursu to droga do życia, konkursu fotograficznego, a dodam, że co prawda mamy jeszcze prawie miesiąc na dostarczenie prac konkursowych, ale warto o tym pomyśleć, tym bardziej, że nagród sporo jest, bo nagrody finansowe i to myślę bardzo atrakcyjne. Skoro już mowa o kwestii fotograficznej, to chciałbym podpowiedzieć, że rusza nabór na jesienną edycję otwartego studium fotografii Politechniki Krakowskiej, który jest przygotowany dla osób zainteresowanych fotografią w różnych aspektach, czyli fotografów chcących udoskonalić swoje umiejętności, pogłębić dotychczasową wiedzę, ale także dla początkujących pasjonatów. Natomiast od strony już powiedzmy bardziej naukowej chciałbym przypomnieć, że w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurostyle 2026, a konferencja, no moi drodzy, już trwa rejestracja, to przede wszystkim. Natomiast jest to konferencja, która po raz pierwszy w Polsce odbędzie się na największym poziomie, czyli na Politechnice Krakowskiej, a konferencja poświęcona konstrukcjom metalowym, w związku z tym warto o tym pamiętać, jeżeli chodzi o, no powiedzmy, swoje zainteresowania, bo konferencja zgromadzi czołowych ekspertów, projektantów, wykonawców, producentów oraz przedstawicieli przemysłu z całego świata. No i jeszcze jedna informacja, no bo w końcu chyba nie można o tym nie wspomnieć. Przypominam, że już jutro startuje 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, o którym oczywiście mówiłem na początku, ale przypominam oczywiście.

Na dzisiaj to wszystko, co przygotowałem dla Was, natomiast myślę, że mogę już w tej chwili zaprosić Was na nasze regularne programy, no bo okres wakacyjny dobiega końca. Ja przypominam, że dzisiaj wieczorem o 20:00 Nowinex, jutro Worek Buszu, no i oczywiście Kultywator w środę. To najbliższe dni, oczywiście dodatkowo poranki i wieczory nowinkowe, które też oczywiście możecie wysłuchać, a możecie nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, do czego oczywiście serdecznie słucham. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie to wszystko, co musicie zrobić, a my gwarantujemy ze swej strony tradycyjnie dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście doskonałą atmosferę. A za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak. Do usłyszenia. Cześć.

Rzekł wartką, dobrze pamiętam jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać.

0: witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego

သောဘဂဝန်ဤအရိယသာတိယသာသောနာမည်သာ

0: Cu materie. Thank you.
1: Materie. Твоя кола, зря, я думаю.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 7 dzień września i uwaga, uwaga, 250 dzień 2026 roku. Dodatkową kwestią jest to, że aż sam sprawdzałem kilkukrotnie, ale na dzisiejszej mojej liście solenizantów jest tylko Regina, Melchior i Ryszard. W związku z tym bardziej na tą krótką listę solenizantom składam gorące życzenia. Poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Idea piękna, aczkolwiek coraz cięższa do zrealizowania. Jednym słowem, moi drodzy, wrzesień. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-klubowo-rozrywkowe, to podpowiem, że dzisiaj o 18 w klubie Kwadrat Jamie Woon występować będzie. Anglik, aczkolwiek nie do końca w Anglii chyba występujący na co dzień. A dodatkowo możecie ewentualnie wybrać się również na godzinę 18, ale do klubu Studia. Tam Jakob Collier koncertować będzie. Jednym słowem, jeden z laureatów nagrody Grammy. W związku z tym warto również tutaj przychylić się do występu. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to tak się zastanawiałem, co wam ewentualnie można by było podpowiedzieć i wymyśliłem sobie, że być może jest to ten moment, kiedy należy nadgonić zaległości związane chociażby z obecnością w kinach w okresie wakacyjnym i przypomnieć, że jeszcze cały czas do obejrzenia jest Odyseja Christophera Nolana z Mattem Damonem, Zendayą, Tomem Hollandem i Annie Hathaway w rolach głównych. A film oczywiście oparty na Homerze, czyli poemacie, który jest chyba tym najbardziej znanym dziełem starożytnej Grecji. A przy okazji oczywiście jest to historia, w której Odyseusz wraca po zakończeniu wojny trojańskiej do swojej rodzinnej Itaki, aczkolwiek ta droga oczywiście troszeczkę za kosami wiedzie i bez kłopotów nie przebiega. A film możecie obejrzeć dzisiaj o 16.45 lub 19.05. Zapraszam do Multikina. No i informacje bieżące. Ja chciałbym was zaprosić do odwiedzenia Strefy Politechniki Krakowskiej w ramach 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbywać się będzie w dniach od 8 do 10 września. Natomiast dodam jeszcze, że Politechnika Krakowska jest jednym z partnerów wydarzenia, a w ramach naszej strefy będą odbywały się różnorakie aktywności. Będą panele dyskusyjne w formacie 1-1 oraz wiele innych wydarzeń. No a poza tym oczywiście, tak jak w poprzednich latach, Politechnika Krakowska doceni nagrodą AI Visionary Award firmę, która w sposób innowacyjny wykorzystuje sztuczną inteligencję. Zwycięzcę poznamy w czasie gali wieńczącej drugi dzień obrad. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, 35. Strefa Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki zaprasza do słuchania nowinek oczywiście. A skoro tak, no to przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co mieliście zrobić, już jest wykonane. My zadbamy o resztę. A gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, interesujący sposób spędzania czasu. To wszystko oczywiście w ramach nowinek, a można słuchać oczywiście na okrągło. Podpowiem jeszcze, że jakby co do czego, to jutro poranek w nowinkach tuż po godzinie 9. Natomiast dzisiaj wieczorem możecie już wysłuchać herbatki, która będzie miała nieco inny wymiar, bo w końcu będzie również troszeczkę zmodyfikowana. Może bardziej nowinek, ale to już oczywiście wieczorem o godzinie 20. Zapraszam do słuchania nowinek.

0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego

Mamy dzisiaj poniedziałek, 7 dzień września i uwaga, uwaga, 250 dzień 2026 roku. Dodatkową kwestią jest to, że aż sam sprawdzałem kilkukrotnie, ale na dzisiejszej mojej liście solenizantów jest tylko Regina, Melchior i Ryszard. W związku z tym bardziej na tą krótką listę solenizantom składam gorące życzenia. Poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Idea piękna, aczkolwiek coraz cięższa do zrealizowania. Jednym słowem, moi drodzy, wrzesień. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-klubowo-rozrywkowe, to podpowiem, że dzisiaj o 18 w klubie Kwadrat Jamie Woon występować będzie. Anglik, aczkolwiek nie do końca w Anglii chyba występujący na co dzień. A dodatkowo możecie ewentualnie wybrać się również na godzinę 18, ale do klubu Studia. Tam Jakob Collier koncertować będzie. Jednym słowem, jeden z laureatów nagrody Grammy. W związku z tym warto również tutaj przychylić się do występu. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to tak się zastanawiałem, co wam ewentualnie można by było podpowiedzieć i wymyśliłem sobie, że być może jest to ten moment, kiedy należy nadgonić zaległości związane chociażby z obecnością w kinach w okresie wakacyjnym i przypomnieć, że jeszcze cały czas do obejrzenia jest Odyseja Christophera Nolana z Mattem Damonem, Zendayą, Tomem Hollandem i Annie Hathaway w rolach głównych. A film oczywiście oparty na Homerze, czyli poemacie, który jest chyba tym najbardziej znanym dziełem starożytnej Grecji. A przy okazji oczywiście jest to historia, w której Odyseusz wraca po zakończeniu wojny trojańskiej do swojej rodzinnej Itaki, aczkolwiek ta droga oczywiście troszeczkę za kosami wiedzie i bez kłopotów nie przebiega. A film możecie obejrzeć dzisiaj o 16.45 lub 19.05. Zapraszam do Multikina. No i informacja bieżąca. Ja chciałbym was zaprosić do odwiedzenia Strefy Politechniki Krakowskiej w ramach 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbywać się będzie w dniach od 8 do 10 września. Natomiast dodam jeszcze, że Politechnika Krakowska jest jednym z partnerów wydarzenia, a w ramach naszej strefy będą odbywać się różnorakie aktywności. Będą panele dyskusyjne w formacie 1-1 oraz wiele innych wydarzeń. No a poza tym oczywiście, tak jak w poprzednich latach, Politechnika Krakowska doceni nagrodą AI Visionary Award firmę, która w sposób innowacyjny wykorzystuje sztuczną inteligencję. Zwycięzcę poznamy w czasie gali wieńczącej drugi dzień obrad. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, 35. Strefa Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki zaprasza do słuchania nowinek oczywiście. A skoro tak, no to przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co mieliście zrobić, już jest wykonane. My zadbamy o resztę. A gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, interesujący sposób spędzania czasu. To wszystko oczywiście w ramach nowinek, a można słuchać oczywiście na okrągło. Podpowiem jeszcze, że jakby co do czego, to jutro poranek w nowinkach tuż po godzinie 9. Natomiast dzisiaj wieczorem możecie już wysłuchać herbatki, która będzie miała nieco inny wymiar, bo w końcu będzie również troszeczkę zmodyfikowana. Może bardziej nowinek, ale to już oczywiście wieczorem o godzinie 20. Zapraszam do słuchania nowinek.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na, no w sumie to już chyba po wakacyjnym spotkaniu z informacjami politechnicznymi. A witam Was na antenie Nowinki, Tomasz Kapuśniak. Oczywiście zapraszam do wysłuchania dzisiejszego programu, tym bardziej, że jest zawsze pewien dylemat, tak a propos początku, no bo tak, z jednej strony studenci jeszcze wakacjują, natomiast pracownicy chyba już nie, ale o tym może podyskutujemy innym razem.

A jeżeli chodzi o informacje, no to na pewno na początek powinienem powiedzieć o rzeczy ważkiej i istotnej, bo już najbliższy wtorek rusza 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Dość powiedzieć, że forum odbędzie się w dniach od 8 do 10 września, czyli wtorek, środa i czwartek, a Krakowska Politechnika, czyli nasza uczelnia, pełni rolę partnera akademickiego całego przedsięwzięcia. Dość powiedzieć, że organizatorzy szacują, że tegoroczna edycja pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian zgromadzi ponad 6 tysięcy gości z całego świata. A w strefie politechnicznej będzie się dużo działo, bo ponad 20, no nazwijmy to aktywności, a więc różnorodnych paneli dyskusyjnych, rozmów w formacie 1 na 1 oraz innych wydarzeń. Zresztą podobnie jak w poprzednich latach, Politechnika Krakowska doceni również nagrodą Visionary Award firmę, która w sposób innowacyjny wykorzystuje sztuczną inteligencję. Zwycięzcę poznamy w czasie gali wieńczącej drugi dzień obrad. Ale to przed nami, a my za chwilę przechodzimy do kolejnych informacji.

Jeżeli mowa o informacjach, to może zaczniemy od rzeczy, która, no właśnie, z jednej strony może wydawać się mała, istotną, ale od strony naukowej, no to to jest krok niemalże milowy, ponieważ w czasie badań, które prowadzone były w CERN-ie, został odkryty brakujący element rodziny cząstek. No i jednym słowem, wydarzenie naukowe światowego formatu, w którym uczestniczyli zresztą nasi przedstawiciele. Co prawda zespół, który dokonał tego międzynarodowego wyczynu, to liczy prawie 1000 naukowców, w tym przynajmniej kilku działających w obrębie Politechniki Krakowskiej. Dodać należy jednak, że jest to, no powiedzmy, potwierdzenie pewnej cząstki, która teoretycznie została udokumentowana jakiś czas temu, ale od wielu lat nie potrafiono jej, no powiedzmy, znaleźć, udokumentować czy pokazać. I właśnie teraz zespołowi udało się to w ramach eksperymentu LHCb w CERN-ie dokonać. A z naszej strony liderem przedsięwzięcia jest doktor habilitowany inżynier Sebastian Kubis z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, natomiast uczestniczą w nim również dr Maciej Duras, dr inżynier Józef Borsuk, a z Wydziału Mechanicznego profesor Piotr Duda i dr inżynier Łukasz Felkowski. Ci dwaj akurat brali udział no, w przedsięwzięciu, które może nie bezpośrednio odpowiadało za odkrycie cząstki, chociaż można to różnie interpretować, bo oni odpowiadali między innymi za konstrukcję, uczestniczyli w opracowaniu konstrukcji samego detektora eksperymentu, co samo w sobie było niesamowicie istotne, ponieważ przyrząd bardzo skomplikowany, wymagający dodatkowego chłodzenia, a poza tym musiało to być upakowane w określonej wielkości i dodatkowo jeszcze rozbieralne, by ewentualnie można było to korygować, serwisować. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę wydarzenie istotne, przynajmniej od strony naukowej. Dość powiedzieć, że wszyscy oni są współautorami artykułu, który opisuje wyniki tego odkrycia, a który ukazał się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Physical Review Letters. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno jest się czym pochwalić. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

W sumie to wszyscy już są myślami pewnie przy nowym roku akademickim 2026/2027, bo za dni kilkanaście będzie ostateczny ranking, a w zasadzie ostateczne wyniki naboru na Politechnikę Krakowską. Natomiast ja powiem, że wszystkie kierunki cieszyły się sporym zainteresowaniem kandydatów i wszystkie zostaną uruchomione. Są to kierunki na studiach inżynierskich pierwszego stopnia. Natomiast ja chciałbym już troszeczkę wyjść do przodu, bo możecie przygotować się na rekrutację na studia drugiego stopnia, studia magisterskie, których rekrutacja rozpocznie się zimą, a trzeba zaznaczyć, że w ramach tych kierunków przygotowywanych będą nowe kierunki, czyli informatyka i cyberbezpieczeństwo oraz budownictwo w energetyce jądrowej. Jednym słowem, moi drodzy, warto kontrolować, co tutaj ciekawego się pojawi.

No i przyszła kolej chyba na pewną ciekawostkę, bo od wielu lat przedstawiciele naszej uczelni przygotowywali pewną koncepcję, która miała na celu zmianę oblicza rynku głównego w Krakowie w celu przywrócenia może tej wcześniejszej, dawniejszej formuły, w której akurat na rynku głównym było dużo zieleni, drzew i w ogóle. Okazuje się, że w końcu te wnioski, te sugestie, które płynęły z naszej uczelni, zostały wysłuchane, bo już niedługo rynek główny w Krakowie przestanie być tą betonową płytą, a Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił właśnie przetarg na posadzenie drzew w sercu miasta. To właśnie efekt tego projektu budżetu obywatelskiego, który ma odmienić największy plac Krakowa, a który był przygotowywany, a w zasadzie koncepcja była przygotowywana przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej. Natomiast jeżeli chodzi o inne sprawy związane z uczelnią, no i powiedzmy zielenią oczywiście, to Politechnika wdraża kompleksowy plan transformacji zieleni na naszych terenach, przeznaczając na ten cel m.in. 100 milionów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a rewitalizacja obejmie m.in. kampusy przy ulicy Warszawskiej oraz w Czyżynach. Politechnika posadzi kilkaset drzew, ponad 35 tysięcy krzewów i ponad 100 tysięcy innych roślin, więc powstanie na pewno dobry obszar zieleni. Dodatkowo powstanie również system retencji stref biocentrycznych i nowa infrastruktura pieszo-rowerowa. To wszystko w ramach strategii zrównoważonego rozwoju kampusów Politechniki Krakowskiej.

teraz przejdźmy do kwestii, no może natury czysto organizacyjnej, bo od kilku dni ruszyła linia 183. Wróć. Może nie tyle ruszyła, co ma ona akurat trasę przebiegającą przez ulicę Życzkowskiego, bo Politechnika bezpłatnie użyczyła ulicę Życzkowskiego na potrzeby uruchomienia nowej trasy miejskiej linii autobusowej, a linia ta, czyli 183, kursuje już od ostatnich dni sierpnia, jeździ z Lesiska do Mistrzejowic, a po drodze autobus zatrzymuje się teraz między innymi w rejonie ulicy Życzkowskiego, alei Jana Pawła II i osiedla studenckiego Politechniki Krakowskiej, tuż obok Wydziału Mechanicznego i Akademików PK w Czyżynach. W dni powszednie, w godzinach szczytu, linia 183 jeździ co 15 minut, a poza szczytem co 20 minut. Weekendy i święta co pół godziny. A nowe połączenie ma na celu ułatwienie codziennych dojazdów dla mieszkańców, studentów oraz pracowników firm znajdujących się w rejonie kampusu Politechniki Krakowskiej w Czyżynach i osiedla studenckiego. A dzięki temu porozumieniu, które ma miejsce między Politechniką a miastem, możliwe było dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowej trasy. Dość powiedzieć, że również w związku z prowadzeniem nowej linia 183 nie zatrzymuje się już na niektórych przystankach, takich jak Czyżyny Dworzec, Czyżyny Stala Sawickiego, Medweckiego, Wiklinowa oraz Siwka, czyli dotyczy naprawdę rejonu dotyczącego, a w zasadzie powiązanego z Politechniką Krakowską.

A teraz o kwestiach związanych, no powiedzmy, z działalnością Politechniki. Na początek pochwalimy się. Parę dni temu, dokładnie 3 września, w Pałacu Prezydenckim odbyła się ceremonia wręczenia Krzyży Odrodzenia Polski, a odznaczeni zostali profesor, doktor habilitowany inżynier Andrzej Seruga oraz doktor habilitowany inżynier architekt Marcin Furtak, profesor Politechniki Krakowskiej. Jednym słowem, jak najbardziej politechnicznie. Natomiast kwestią kolejną to jest to, że Politechnika przystępuje do realizacji nowego projektu europejskiego pod nazwą GRETIN, czyli projektu finansowanego w ramach programu LIFE Unii Europejskiej. Program rozpoczął się 1 września i potrwa 42 miesiąca. Kierowniczą projektu jest doktor habilitowana inżynier Marzena Nowak-Odsłoń, profesor Politechniki Krakowskiej. Projekt natomiast sam w sobie stanowi, no powiedzmy, pewną odpowiedź na wyzwanie dekarbonizacji europejskiego sektora ciepłownictwa i chłodnictwa. Zresztą w ramach tej inicjatywy zaplanowano 10 odrębnych projektów pilotażowych oraz modeli technicznych w 6 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przechodząc dalej, w dniach 26 i 30 sierpnia, czyli wcześniej oczywiście, na Politechnice Krakowskiej odbył się obóz Akademii Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Zaprojektowani 2026, a był to obóz szkoleniowy skierowany do samorządów studenckich z całej Polski. Celem wydarzenia było wykształcenie umiejętności z zakresu zarządzania projektem.

A skoro o wydarzeniach stricte uczelnianych, aczkolwiek o szerszym wymiarze, to chciałbym podpowiedzieć, że w środę 1 września na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Mechanicznym, miał miejsce debata kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo przypominam, że zgodnie z wynikiem referendum ustąpił piastujący tą funkcję pan Mieszalski. No i będziemy mieli wybory niedługo. A debata ta na Politechnice Krakowskiej oczywiście odbyła się pod hasłem Biznes, nauka, samorząd. Rozmowy obejmowały istotne tematy dla przyszłości Krakowa i dotyczyły rozwoju gospodarczego i inwestycji, współpracy miasta z biznesem, uczelniami, innowacji, nowych technologii i wykorzystania sztucznej inteligencji, a także warunków sprzyjających przedsiębiorczości i rozwojowi talentów. Natomiast można jeszcze chyba dorzucić w tym momencie w ramach informacji istotnych, że Politechnika Krakowska we współpracy z ONDE SA rozwija niskoenergetyczne metody otrzymywania wysoko uporządkowanych materiałów węglowych, w tym grafitu z biomasy i odpadów organicznych, a badania prowadzi magister inżynier Gabriela Chodacka pod kierunkiem profesora doktor habilitowanego inżyniera Marcina Banacha. Celem jest nie tylko poznanie mechanizmów

grafityzacji, ale też zmniejszenie zużycia energii i wpływu na środowisko, co oczywiście samo w sobie ma bardzo istotne znaczenie. Natomiast jeżeli już mowa o naszych naukowcach, no to należałoby dodać jeszcze przynajmniej dwie informacje, chyba bardzo istotne, bo profesor doktor habilitowany inżynier Agnieszka Sobczak-Kupiec, prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, została powołana zarządzeniem dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w skład zespołu oceniającego dla dwóch prestiżowych programów Becker-NAVA, doktoranci oraz Preludium-BIS-NAVA, zespół, któremu przewodniczy doktor habilitowany Anna Bliska-Kos, liczy 16 członków reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a w jego pracach wspierać będą sekretarzy będący pracownikami NAVA. Natomiast kolejną sprawą, którą chciałbym tutaj zaznaczyć, to mamy 6 naukowców PK z nominacją do prestiżowego gremium. Po pierwsze, doktor habilitowany inżynier Piotr Małka, profesor Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany inżynier Robert Sałat, profesor Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany inżynier Maciej Słowicz, profesor Politechniki Krakowskiej i doktor habilitowany inżynier Łukasz Cisło, profesor Politechniki Krakowskiej z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz profesor doktor habilitowany inżynier Jerzy Zając oraz doktor inżynier Waldemar Małopolski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej otrzymali nominację na członków Komitetu do Spraw Automatyki i Robotyki Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, a komitet będzie eksperckim zapleczem Izby wspierającym rozwój jednego z kluczowych obszarów nowoczesnego przemysłu. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you

No i ostatni pakiet informacyjny, można chyba tak to powiedzieć, bo Politechnika Krakowska zaczyna iść w kierunku nowoczesnych technologii obronnych i to z grupą niewiadów. W ostatni weekend, a w zasadzie przed weekend, bo w piątek 4 września, Politechnika Krakowska podpisała umowę o współpracy z zakładami sprzętu precyzyjnego niewiadów spółka z o.o., a umowa zakłada m.in. wspólne prace badawczo-rozwojowe i ich komercjalizację, czyli projekty wdrożeniowe łączące naukę z praktyką oraz praktyki i staże dla studentów Politechniki Krakowskiej. Natomiast z bardziej może przyziemnej sprawy istotnej dla studentów Politechniki to należy powiedzieć, że uruchomiliśmy właśnie nowy międzynarodowy kierunek studiów drugiego stopnia prowadzony wspólnie z tajwańską uczelnią. Umowa w tej sprawie została podpisana 27 sierpnia.

A teraz przyszła kolej na ostatni etap zaproszeń do wydarzeń, które na Politechnice się rozegrają, moi drodzy, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale wielokrotnie już o tym mówiłem w ramach serwisów informacyjnych, że powoli zbliża się termin 21. edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Politechnikę Krakowską w ramach Dni Jana Pawła II. Temat tegorocznego konkursu to Droga do Życia, konkursu fotograficznego, a dodam, że co prawda mamy jeszcze prawie miesiąc na dostarczenie prac konkursowych, ale warto o tym pomyśleć, tym bardziej, że nagród sporo jest, bo nagrody finansowe i to myślę bardzo atrakcyjne. Skoro już mowa o kwestii fotograficznej, to chciałbym podpowiedzieć, że rusza nabór na jesienną edycję otwartego studium fotografii Politechniki Krakowskiej, który jest przygotowany dla osób zainteresowanych fotografią w różnych aspektach, czyli fotografów chcących udoskonalić swoje umiejętności, pogłębić dotychczasową wiedzę, ale także dla początkujących pasjonatów. Natomiast od strony już powiedzmy bardziej naukowej chciałbym przypomnieć, że w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurostil 2026, a konferencja, no moi drodzy, już trwa rejestracja, to przede wszystkim. Natomiast jest to konferencja, która po raz pierwszy w Polsce odbędzie się na największym poziomie, czyli na Politechnice Krakowskiej, a konferencja poświęcona konstrukcjom metalowym, w związku z tym warto o tym pamiętać, jeżeli chodzi o, no powiedzmy, swoje zainteresowania, bo konferencja zgromadzi czołowych ekspertów, projektantów, wykonawców, producentów oraz przedstawicieli przemysłu z całego świata. No i jeszcze jedna informacja, no bo w końcu chyba nie można o tym nie wspomnieć. Przypominam, że już jutro startuje 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, o którym oczywiście mówiłem na początku, ale przypominam oczywiście.

Na dzisiaj to wszystko, co przygotowałem dla Was, natomiast myślę, że mogę już w tej chwili zaprosić Was na nasze regularne programy, no bo okres wakacyjny dobiega końca. Ja przypominam, że dzisiaj wieczorem o 20:00 Nowinex, jutro Worek Buszu, no i oczywiście Kultywator w środę. To najbliższe dni, oczywiście dodatkowo poranki i wieczory nowinkowe, które też oczywiście możecie wysłuchać, a możecie nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, do czego oczywiście serdecznie słucham. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie to wszystko, co musicie zrobić, a my gwarantujemy ze swej strony tradycyjnie dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście doskonałą atmosferę. A za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak. Do usłyszenia. Cześć.

zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 7 dzień września i 250 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Regina, Melchior i Ryszard, ale, prawdę mówiąc, sam sprawdzałem, że tylko 3 solenizantów jest. Ale za to mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. No, prawie się udało, chociaż chmurki pewnie trochę przeszkadzały. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-klubowe, to zapraszam Was już na najbliższy czwartek do klubu Gwarek, a tam The Last Playing Sarcofago koncertować będzie. Będzie na pewno, no powiedzmy, ostro, będzie również nieco, no powiedzmy, satanistycznie, ale przy okazji również będzie na pewno mocna i dobra zabawa. Klub Gwarek w czwartek o godzinie 20:00. Zapraszam. No i kinowo, moi drodzy, a ja chciałbym Was jutro zaprosić na film nie byle jaki. Co prawda nie jest to nowość sensu stricte, no bo film na ekrany wyszedł, a w zasadzie był na ekranach kinowych 20 lat temu, ale właśnie w 20. rocznicę ponownie na ekranach kinowych pojawiają się auta, moi drodzy, z głosami Owena Wilsona, Paula Newmana i Benny Hunt. To wszystko oczywiście, no nie w wersji dubbingowej polskiej, ale można i tak pooglądać. Zygzak McQueen na pewno dobrze się obejrzy. Dodam jeszcze, że film możecie obejrzeć jutro w Multikinie, na przykład o godzinie 15:15, 18:00, do czego zresztą zapraszam, bo zabawa murowana i dobra dla każdego przedziału wiekowego, od lat 3 do lat 103. Myślę, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. No i informacje bieżące, a skoro tak, to przypominam, że jutro startuje 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które rozgrywać się będzie w dniach od 8 do 10 września, a Politechnika Krakowska pełni rolę partnera akademickiego całości przedsięwzięcia. Dość powiedzieć, że będzie to na pewno duża promocja naszej uczelni, tym bardziej, że organizatorzy szacują, że tegoroczna edycja pod hasłem Architektura Nowego Porządku, Stabilność w Czasach Zmian zgromadzi ponad 6 tysięcy gości z całego świata. A jeżeli chodzi o Politechnikę, to tutaj w ramach naszego panelu aktywnościowego będą oczywiście panele dyskusyjne, rozmowy i inne wydarzenia. No i będzie również poprzednie, podobnie jak w poprzednich latach, nagroda Visionary Award dla firmy, która w sposób innowacyjny wykorzystuje sztuczną inteligencję. Zwycięzcę poznamy pojutrze w czasie gali wieńczącej drugi dzień obrad. Zapraszam do śledzenia również mediów społecznościowych Politechniki, bo będzie tam na pewno dużo, dużo informacji o tych wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Krakowską w ramach 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle jest po Waszej stronie. My ze swojej strony gwarantujemy doskonałą muzykę, ciekawe tematy i oczywiście formułę spędzania czasu dostosowaną do każdego, który ma ochotę z nami poprzestać. A jeżeli tak, no to dorzucę jeszcze, że jutro po ranek w Nowinkach, tuż po godzinie 9:00, wieczorem o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niespotykaną podróż muzyczną. To jutro, a dzisiaj już za chwileczkę Tomasz Kapuśniak zaprasza na Nowineks.

Prawdę mówiąc, nie mogłem się powstrzymać, aby trochę przekornie puścić utwór kabaretu Otto pod tytułem Wakacje, bo studenci no jeszcze wakacjują, ale uczniowie już się uczą i ciężko przeżywają to, że do wakacji zostało jeszcze 9 miesięcy. Może i 10, nie będę wam za bardzo stresował ani podliczał, ale w każdym razie jest jak jest. A na antenie nowinek po wakacyjnej, urlopowej przerwie wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak. Tym razem w poniedziałek 20 z minutami i nowinek wraca na naszą antenę. Jeżeli oczekiwaliście Piotrka, Kuby i Maksia, to muszę was rozczarować. Niestety na razie nie będziecie mogli ich u nas usłyszeć, ale oczywiście nie wykluczam i opcji, że to się zmieni. Ale wracając do rzeczy bardziej przyziemnych, myślę, że możecie liczyć na nas również i w tej chwili, bo prezentujemy oczywiście jak zwykle dużo ciekawostek i innych rozgraniczeń, które mogą wam się spodobać. A skoro tak, no to moi drodzy, chyba zaczniemy od utworów muzycznych, no bo jakby na to nie spojrzeć, muzycznie na pewno będziemy stali. A jeżeli chodzi o tematy, które się dzisiaj pojawią, no to muszę wam powiedzieć, że będzie trochę polityki, będzie troszeczkę kultury, no i będzie oczywiście również parę ciekawostek, które myślę, że na pewno nas dotkną.

No mówiłem, że będzie politycznie, moi drodzy, bo jakżeżby inaczej, wrzesień to miesiąc wyborów oczywiście krakowskich. No bo nie wiem, czy pamiętacie, ale odwołaliśmy prezydenta miasta Krakowa, no i trzeba wybrać nowego. Te wybory odbędą się 27 września, w związku z tym raptem parę dni nam zostało, no i pomyśleć, że jeszcze jakiś czas temu nikt by nie pomyślał, że we wrześniu wybory będą miały miejsce, a tu proszę bardzo, no i jeszcze na dokładkę przepychanki wychodzą. No, dalej nie wiadomo kto, natomiast można powiedzieć już w tej chwili, że są już pewne, no, pierwsze symptomy przedwyborcze, bo Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie odmówiła rejestracji dwóch kandydatów na wyborach na prezydenta miasta. Po pierwsze Bartosza Boheńczaka, związanego z Konfederacją, no i uwaga, Mariana Banasia, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, no i okazuje się, że w obydwu tych zgłoszeniach zabrakło wymaganej liczby ważnych podpisów wyborców, co oznacza, że ci panowie już w wyborach się nie pojawią. W zasadzie wezmą ich udział już tylko i wyłącznie ewentualnie jako głosujący. No przynajmniej w przypadku pana Mariana jest to jak najbardziej możliwe. Czy pan Bartosz tak będzie mógł? Tego akurat nie wiem. Natomiast kto zostanie prezydentem miasta Krakowa? No cóż, na razie jeszcze nie wiem. Dowiemy się, myślę, od tego 28 lub 29 września. W związku z tym w okresie moich urodzin pewnie będę mógł już uzyskać życzenia urodzinowe od aktualnie panującego prezydenta. Tak mi się przynajmniej wydaje. A skoro tak, no to moi drodzy, jest to chyba ten moment, w którym możemy sobie zagrać Darię Zawiałow i Artura Rojka, bo oni pięknie potrafią czasami grać.

Artur, Ekidaria Zawiałow. A było o wyborach, moi drodzy, no to chyba nie mogę nie wspomnieć przynajmniej o dwóch wydarzeniach, które są, no powiedzmy, politycznie może odległe od Polski, ale mimo wszystko warto o tym wspomnieć, bo nie wiem, czy śledziliście media, ale w Saksonii-Anhalt, czyli tuż za polską granicę, w landzie niemieckim jak najbardziej, AfD wygrała wybory. AfD to alternatywa dla Niemiec, czyli Alternative für Deutschland, chyba tak należałoby to powiedzieć. Jest to skrajnie prawicowa, no i no powiedzmy rusofobiczna chyba również organizacja. Dość powiedzieć, że jest to, no powiedzmy, sygnał chyba nie najlepszy dla Polski, no bo tak w sumie jest to również powód, dla którego aktualny kanclerz może czuć się zaniepokojony. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, tak a propos wyborów oczywiście, że niedługo możemy się spodziewać również wyborów we Francji, gdzie ruch Marine Le Pen no, też zyskuje dosyć dużą popularność. Zaczyna być to oczywiście dosyć spektakularne. Chociaż z drugiej strony nie zawsze to musi oznaczać dokładnie to, co oznacza w tej chwili. No bo jeżeli spojrzymy na przykład w kierunku Włoch, no to wyobraźcie sobie, że Giorgia Meloni jest, no w zasadzie już przeszła do historii, moi drodzy. A dlaczego? No otóż, jeżeli byście śledzili tą włoską politykę, to od 80 lat w tym kraju było 68 premierów. Znaczy, wróć, premierów było trochę mniej, ale gabinetów tyle, czyli tyle razy zmieniał się rząd, moi drodzy, co oznacza, że w zasadzie coś, co rządzi rok, dwa, to już w tym momencie w skali włoskiej jest naprawdę stażem obrośnięty rząd. Natomiast Giorgi Meloni udało się, bo rządzi już od dłuższego czasu i nie zmienia to faktu, że dalej jest nader popularną. Aczkolwiek też trzeba przyznać, że jest to pewnego rodzaju koloryt, nazwijmy to no, towarzyski, to może źle powiedziane, ale polityczny, no bo przecież startowała jako osoba, która była bardzo powiązana, znaczy mentalnie, osobowościowo z prezydentem Trumpem ze Stanów Zjednoczonych, no ale ostatnio się troszeczkę popsuło, no bo prezydent Trump, no cóż, powiedział parę zdań, które się pani premier na pewno nie spodobały, zresztą nie ma się co dziwić, bo prawdę mówiąc, tak jak ostatnio pana prezydenta Trumpa nazywają, no to generalnie mizogin to chyba jest jedno z tych bardziej łagodnych określeń, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat na pewno pewnego rodzaju rozbrat, bo pani premier zdystansowała się do prezydenta Trumpa. No i przy okazji również do jego polityki w jakimś stopniu też, chociaż pewnie jest to odzwierciedlenie również lokalnych potrzeb. A jeżeli dorzucimy do tego, że bynajmniej na razie nie zanosi się na zmianę rządu we Włoszech, no to oznacza w zasadzie tylko jedno, moi drodzy. Ten rekord będzie coraz trudniejszy do pobicia. Przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z premierem Włoch. A skoro tak, no to chyba możemy sobie pozwolić na drobne zgranie, czyli gramy, moi drodzy.

No to przejdźmy do kwestii sportowej, no bo jest oczywiście o czym mówić. Iga Świątek, no cóż, miała kłopoty, nie przeszła, moi drodzy, czyli jaka ostatnia odpadła z US Open, to możemy już chyba powiedzieć w tej chwili. Natomiast na pewno również smakiem obeszli się wielbiciele siatkówki kobiet, no bo medalu też nie było, to w weekend akurat minęło. Natomiast pocieszającą informację, ale to dla miłośników piłki nożnej z Krakowa przede wszystkim, moi drodzy, no bo tego chyba jeszcze nie było, ale pewny do końca nie jestem, bo musiał sobie sprawdzić lata 40. Trzy drużyny z Grodu Kraka w najwyższej klasie rozgrywek w Polsce. Jednym słowem, na pewno jest to coś, co warto zaznaczyć. No i dzisiaj, moi drodzy, Wieczysta, czyli no Beniaminek, który wszedł do Ekstraklasy, no w zasadzie rzutem na taśmę, no nie szło im najlepiej przez pierwsze spotkania, to też trzeba zaznaczyć, natomiast właśnie dzisiaj odbył się mecz, który jest o tyle istotny, że no może nie było zwycięstwa, ale w meczu z Zagłębiem Lublin udało się uzyskać remis 1-1, co oznacza oczywiście, że Wieczysta uzyskała jeden punkt, no lepsze to niż minus, a w zasadzie zero. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno warto o tym pamiętać. My czekamy oczywiście na wyniki meczy rozgrywanych przez inne nasze krakowskie drużyny, no bo pewnie też ciekawie może się tutaj zrobić. A skoro tak, no to nie wiem, gramy? Niech będzie o Karol oczywiście.

Oj, jakże sentymentalnie się zrobiło w naszym radiu, moi drodzy. Ileż to lat? Ja tego nie pamiętam oczywiście, ale spokojnie, bo tak sobie liczę właśnie. 35 i 25? 60 lat temu Neil Sedaka śpiewał o pewnej dziewczynie o imieniu Carol. Tym razem Felix Music zremasterowało, w zasadzie odegrało utwór, który zdaje się w tej formule jeszcze gdzieś na końcu lat 60. był grywany tu i ówdzie przez różne zespoły. Natomiast no, myślę, że taka odnowiona wersja dobrze robi. No, Neil Sedaka śpiewał też pięknie. Ale to mi się również podobało. Tak sentymentalnie się zrobiło, że od razu sobie pomyślałem o Sanach, moi drodzy, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale zapowiadałem wam wielokrotnie w czasie tegorocznej wakacji trasę koncertową Sanach na stadionach. W zeszłym roku było bardzo fajnie i ciekawie. W tym roku było jeszcze lepiej, chyba mogę tak powiedzieć, bo ostatni koncert na PGE w Warszawie się odbył. Podkreślam, nie uznaję nazwy Narodowy, bo Narodowy Stadion jest tylko jeden i jest w Chorzowie, moi drodzy. To moja opinia i nie będę się w tym zakresie zmieniał, ale nie o tym mieliśmy mówić, bo akurat na PGE Stadionie wystąpiła Sanach w piątek, a było tam 65 tysięcy ludzi, moi drodzy. Prawdę mówiąc, no, aż ciężko sobie wyobrazić taką masę luda w jednym miejscu. A jeżeli dorzucimy do tego, że jest to w zasadzie chyba jedna z nielicznych artystek, nielicznych artystów w Polsce, którzy byliby, przepraszam bardzo, którzy byliby w stanie zapełnić takie wielkie zgromadzenia, jeżeli dodamy do tego, że czasami i światowe gwiazdy miały problemy z zapełnieniem mniejszych stadionów, a tutaj proszę, 65 tysięcy ludzi, którym nastrojów nie pogorszyła nawet ulewa, moi drodzy. Było 100 lat, no i cóż wam mogę powiedzieć, no, jest to chyba dowód na to, że Sanach jest to w tej chwili niekwestionowana gwiazda polskich mediów, gwiazd polskiej muzyki, a biorąc pod uwagę, że no, nie jest to, że tak powiem, leciwa niewiasta, no to możemy jeszcze liczyć na więcej. No i ciekawe, co ciekawego jeszcze wymyśli, no bo prawdę mówiąc, siostry Godlewskie, nie wiem, czy pamiętacie, puszczałem ten utwór, to akurat no, pewnego rodzaju pastisz Sanach. Zresztą nie bez kozery akurat skojarzyło mi się z tym nieco wcześniejszym utworem pod tytułem Och, Karol 1965. To akurat sentymentalnie, no powiedzmy w rytmie swingującym takim, akurat utwór naprawdę fajny, sympatyczny był. A poza tym no, oczywiście była i jeszcze po tańców, a poza tym było oczywiście cała masa utworów, które idą. No prawdę mówiąc, czekam, jak Kasia Sienkiewicz sobie solo poradzi, no bo to jest akurat też wydarzenie w zasadzie no, nie ostatnich miesięcy, no ale wiosny. Bo Kwiat Jabłoni tak troszeczkę przystopował. Wiadomo już, że Kasia zaczęła nagrywać w duetach różnych, ale nie z braciszkiem. Wiadomo, że nagrywa również sama, natomiast jeżeli chodzi o projekty brata, no cóż, do tego chyba wrócimy, bo wydaje mi się, że te jego projekty wymagają chyba troszeczkę więcej czasu na rozruch i przygotowanie, ale myślę, że też zapowiada się to bardzo, ale to bardzo ciekawie. A skoro już było tyle o Sanach, tyle o innych wydarzeniach, no to chyba pora, żeby zagrać, no właśnie, coś takiego z Sanach w tle.

No dobra, sezon wakacyjny za nami, to mogę wam akurat troszeczkę nastroje popsuć odnośnie tego, w czym żeście się pławili w czasie wakacji. No bo naukowcy z Politechniki Poznańskiej Uniwersytetu Karola Stefana Wyszyńskiego przebadali 11 jezior w północno-wschodniej Polsce, ale przebadali je pod kątem mikrowłókien, czyli plastiku, moi drodzy. No i okazuje się, że we wszystkich zbiornikach wykryto mikroplastik. To zła wiadomość, natomiast analiza pokazała wyraźny związek między obecnością ludzi a liczbą włókien w wodzie. Bo jeżeli chodzi o reakcję, no to było to od 47 do 875 drobin na metr sześcienny wody. Natomiast zdecydowanie można powiedzieć, że jest tutaj pewna prawidłowość. Znaczy, to akurat nie powinno nikogo zaskakiwać, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w jeziorach miejskich i takich nieobjętych ochroną było to 285 do 845 włókien na metr sześcienny, natomiast na wodach, jeziorach w takim czy innym zakresie chronionych od 33 do 370. W związku z tym można tutaj prosto wysnuć wniosek, że w zasadzie całkiem logiczny, że jest związek między zaludnieniem obszarów a liczbą mikrowłókien w akwenach wodnych, tych jeziorowych oczywiście. Swoją drogą oczywiście nie jest to problem, który dotyczy tylko i wyłącznie polskich jezior, ale również innych wód, to jest jakby jedna sprawa. Polskich, ale nie tylko polskich, bo podobne badania były prowadzone również w oceanach. Ja już nie mówię w tej chwili o tej wielkiej pacyficznej plamie, a w zasadzie wyspie śmieci w zasadzie, czyli zbiorowisko w Wirze, które zajmuje już ileś tam tysięcy hektarów, w którym akurat plastiku się nagromadziło całą masę. Wręcz nawet zaczęło to kumulować, że tak powiem, w zasadzie żyć swoim życiem, no bo zaczęło to zastępować w jakimś stopniu już powiedzmy takie obszary z glonami, wodorostami morskimi, gdzie po prostu chowają się drobniejsze ryby, no ale to ma oczywiście drugi skutek, nazwijmy to uboczny, to znaczy to, że w tych rybach po prostu ten plastik również się, mikroplastik oczywiście, również się odkłada, no i oczywiście przekłada się to na to, czym później się żywimy, no bo niby rybki zdrowymi są, a tu się okazuje, że jednak coraz bardziej zbiera się w nich to, co myśmy po prostu do wody wrzucili, spuścili, czy cokolwiek innego. Jednym słowem, moi drodzy, dbajmy o nasze środowisko, bo powiedzmy naszego wpływu już zaczynamy się doszukiwać coraz wyraźniej, co nie powinno akurat zaskakiwać, biorąc pod uwagę te różne anomalie pogodowe, problemy z niestabilnością pogody, pojawianiem się zjawisk pogodowych, które powiedzmy nie są czymś, znaczy do niedawna nie są czymś występującym na naszym terenie czy gdziekolwiek indziej, ale nie zmienia to faktu, że mamy tutaj sporo do powiedzenia. Moi drodzy, dbajmy o środowisko, bo to mimo wszystko nam się na dłuższą metę na pewno opłaci.

No a skoro tak, to troszeczkę podocinamy na ostatnie wejście, no bo moi drodzy, nie wiem czy macie świadomość, ale skandal się zrobił, to niesamowity, no bo wyobraźcie sobie, kobita skądinąd atrakcyjna, zgrabna i w ogóle, a przy okazji dobry głos ma, bo Phoebe Bridgers, to właśnie ona, wyszła na scenę w Wenecji, w czasie festiwalu filmowego w Wenecji. No i wyobraźcie sobie, nie wiem jak oni patrzyli, nie wiem na co zwracali uwagę, ale nagle się dopatrzyli, że no uwaga, uwaga, nóg nie ogoliła. No moi drodzy, jeżeli by wszyscy patrzyli na to, że na przykład ja zapomniałem sobie troszeczkę przystrzyć, że tak powiem, bródkę, to prawdę mówiąc czułbym się zestresowany i w ogóle, tym bardziej, że tak jak zapewne wszyscy bliżsi, dalsi, znajomi wiedzą, akurat to przestrzeżenie w moim wydatniu nie następuje zbyt często. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to oczywiście pewnego rodzaju wydarzenie, no powiedzmy sezonu ogórkowego jeszcze, jakby na to nie spojrzeć. Natomiast świadczy również o pewnej, że tak powiem, czy ja wiem, czy mentalności. No bo z jednej strony, moi drodzy, tak, sami niejednokrotnie akurat mamy pewne narowy, czy akurat czujemy się swobodniej, na przykład ubrani luźno, a nie w sztywno we fraku czy innych takich wdziankach, czujemy się swobodniej, jeżeli jesteśmy na luzie. Natomiast z jakiegoś powodu wymagamy akurat, aby inni się dostosowywali do jakiegoś tam dress code'u, który, no powiedzmy, zwłaszcza w przypadku artystów chyba nie jest istotna. Jeżeli chodzi o Phoebe, no to pamiętajcie, że jest to głos i chyba jedna z bardziej znanych postaci aktualnej sceny alternatywnej. No poza tym już parokrotnie ukazała, że woli swoje zdanie od jakichś tam niuansów czy fanaberii, natomiast nie zmienia to faktu, że myślę, że nie należy tutaj po prostu przykładać dużej wagi do tego. Każdy powinien być po prostu oceniany za to, kim jest, natomiast to, czy wygląda w sposób taki, jaki byśmy oczekiwali, czy nam się wydaje bardziej niż, że oczekujemy, jest mniej istotne. Tego problemu skądinąd nie ma, wspominany już dzisiaj prezydent Trump, no bo nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu Zatoka Meksykańska według map Google'a, przynajmniej tych na Stanów Zjednoczonych, nagle zmieniła nazwę na Zatokę Amerykańską, co było pokłosiem decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W ostatnich dniach głośno zrobiło się o tym, że jezioro Ontario, które no powiedzmy jak najbardziej znanym jest chociażby z tego, że w pobliżu wodospad Niagara jest, no to już się na tychże mapach Ontario nie nazywa. Co prawda Kanadyjczycy i reszta świata tak, jakby to powiedzieć, nie do końca chyba się dostosowali do tych wytycznych, no ale rozporządzenie prezydenta dotyczy oczywiście wielkie big techy, które nie wiedzieć czemu akurat mają swoje siedziby na terenie Stanów Zjednoczonych, no co oznacza oczywiście, że ten problem zaczyna pojawiać się, no powiedzmy, w wielu, wielu, wielu innych miejscach, tym bardziej, że nie są to ostatnie fanaberie prezydenta Trumpa, tym bardziej, że gdzieś mi się ostatnio rzuciła taka informacja, w zasadzie mapka, którą Donald Trump dziś opublikował, gdzie w zasadzie cała Ameryka Północna, znaczy nie jestem pewien, czy Kuba też, bo to już by było troszeczkę dziwne, ale te wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej, znaczy większość z nich, bo na pewno Meksyk, Kanada, Grenlandia są rozrysowane jako United States of America. Jednym słowem, można tutaj powiedzieć, że jest mocno, tym bardziej, że ostatnio prezydent bujnie się, że tak powiem, wysławia,
bo ogłosił również, że Księżyc też jest własnością Stanów Zjednoczonych. No, jakbyście pomyśleli, że macie nad głową niejednokrotnie Stany Zjednoczone, to byście zaraz chcieli pewnie się tam również wybrać. A wbrew pozorom nie jest to takie proste. Zresztą myślę, że akurat w tym przypadku dobrze tutaj punktuje pewien stary, bardzo, ale to bardzo stary dowcip, który pochodzi jeszcze z czasów, no powiedzmy, zimnowojennych, kiedy do prezydenta Stanów Zjednoczonych wpada zaniepokojony dyrektor Narodowej Agencji Kosmicznej, czyli NASA, i mówi: panie prezydencie, coś niepokojącego się dzieje, to znaczy Ruscy zaczęli latać na Księżyc i zaczęli go zamalowywać na czerwono. No, zwołano wielką konferencję naukową, rozważano, no ale znalazł się jeden delikwent, który powiedział: mam pomysł, co z tym faktem zrobić. No, więc pytają, no co zrobić? Na razie czekamy. No, przychodzi kolejny komunikat, zamalowany Księżyc na czerwono już w 50%, pytają, co robić? Czekać. Kolejny komunikat, 75%, mówi, przygotować białą farbę. No dobrze, czekają, no i w końcu przychodzi komunikat. Księżyc zamalowany w 100% na czerwono. I co teraz? A nic, bierzcie tą białą farbę, lecicie i domalujcie jeszcze Coca-Cola na tym. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kwestię ideologiczną, malunkową i mapową. A ja ze swej strony mogę wam powiedzieć, że dzisiaj dziękuję wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. Program dla was przygotował Tomasz Kapuśniak. Ja oczywiście zapraszam was na poranek w Nowinkach jutro o 9:00. Będzie, no, powtóreczka drobna. Wieczorem o 21:00 Worek Buszu, moi drodzy, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was w muzyczną podróż. To będzie już jutro wieczorem. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już jest koniec. Ja kończę program. No i oczywiście zapraszam was do słuchania Nowinek. A na koniec modelki z Włodarskim śpiewają "Lubię cię jak lato". Prawdę mówiąc, lubię lato to chyba akurat jest główny wątek tej piosenki. Przynajmniej w moim rozumieniu. Może nie rozrabniajmy tego za bardzo.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

0: love you. Yes, Mate. Yes, we love you.
1: Това е кола, заедно!

Whoa.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.